friends belong where fridges, nie jestem friends belong where fridges, nie jestem wrócz, gdy nie jestem metę Steve'a z Berem Mister. Gruj te kłoj, zostało się gruj te kłoj,